Odeszła. Owego znaku nie znalazła. Tylko znalazłam ogieniek. Tu stała cyganka. Nieszczęśliwa, biedna. Oto znak cygański.